ni na srmeno. Evo radej, vaje mi je. Naka me oceti na slene, evo radej, vaje mi. Vaje mi jo, vaje mi je. Evo radej, vaje mi je. Zemno mne nipa, nanka nipa sreje. Nipa kashi emua. Na wodi ye ho few nan suwa ne wura tinga nyaye nyew hey.

mpɛmpɛ nsɔme ne w'adwemmui ahene mu hene no tena kwamwam na mene wo mmienu yɛ sɔwie yi a bɛbɛ wɔ sɔwie kyerɛ nam ɔso wɔn a wɔne yɛndi asie no wɔbɛtwa ne ahwɛ wɔn na hwɛ sɛneɛ bɛyɛ ahene mu hene no ne o awura mu awura dene ne mehu no hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no hwɛ no wone mebɔm wone mmɔm ne ɛka sɛ